0: Ayo salah siji ora do rebutan.
1: Ya napa kur
2: selip ya.
3: Popinya dong. Sing bener le
0: Mas. Ya jatenge sok glenggang-glenggeng.
2: Ani kan ra nek ngombahi.
0: Tak rungokke sok rame ijane.
1: Ayo. Yen ambo ayo.
2: Waduh sing apik kok.
3: Ning kok yo ayu ngopo.
1: Yen ayo sing tias.
0: Ayo ditotok
3: aku. Ayo.
2: Rekane arep wijan.
3: Aneh kok le ayu
0: tias. Iki kowe do tak mijakake lho kabeh siswa ora tak parngake ngadep. Kejaba men kowe sak kloron. Ayo, gle.
1: Yen tak kon api sowan.